0: 24 au 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.